bogaty jak Idek, budyń jest płaty jak litu kukaty jak Garbety, kosy, taj, wyżyła lamenta Zaurienta i cala, cedrę, stary, cak I chodzu mnie, nie zgadza, dir, kaldyrak Katy jak, katy jak, katy jak, katy jak.